sɛ nyinaa mu bɛgogo, na nkotodwe nyinaa hono sɛ nsuo, na wɔafirafira ayituma, na wɔse agu wɔn so, na aniwuo akata anim nyinaa, na wɔn nyinaa atifi bɛpa. Wɔbɛtoto wɔn dwetɛ agugu mmorɔno so, na wɔn sika adane sɛ sumina. Wɔn dwetɛ ne wɔn sika ntumi nye wɔn Awurade abufuo da no mu. Wɔmfa ma wɔn kra men, na wɔmfa nhyɛ wɔn ayamdie mu maama, ɛfiri sɛ ɛyɛ wɔn amumuyɛ ho sintidua. Na wɔn ahokekadeɛ fɛfɛ no, wɔde dii ahantansɛm, na wɔde yɛ wɔn akyiwadeɛ mfonini. Wɔn atantanneɛ no, ɛno nti na mɛma no adane efi ama wɔn, na mede bɛhyɛ ananafoɔ nsa na wɔafom, ne asase so abɔnefoɔ nsa na yɛ wɔn asadeɛ, na wɔagu ho fi. Na mɛdane m'ani afiri wɔn so, na wɔagu m'akoradeɛ ho fi, na adwotwafoɔ bɛhyɛ no mu agu ho fi. Yɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn no, na mogya ho atemmuo ayɛ asase no ma, na tirimɔden ahyɛ kuro no ma. Enti mede amanaman nnipa bɔne bɛba, na wɔabɛfa wɔn afiafi afa. Na mɛtwa ahoɔdenfoɔ ahantan to ma wɔagu wɔn akronkronneɛ ho fi. Ɔsɛeɛ reba, na wɔhwehwɛ asomdwoeɛ, nso ebi nni hɔ. Abuo pae abuo so, akwansosɛm pae akwansosɛm so, na wɔhwehwɛ odiyifoɔ hɔ adehunu, na mmara bɔ ɔsɔfoɔ, na futuo bɔ mpanimfoɔ. Ɔhene di abooboo, na ɔberempɔn fira ahodwire, na asase no so aman aba mu abu. Wɔn akwan ho adeɛ na mɛyɛ wɔn, na wɔn atemmudeɛ na mede bɛbu wɔn atɛn, na wɔahunu sɛ